bene, stiz top sette sala, e sbaglia bella, a popolos, hai semblase. Ja, tata, schruca, ja, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata, vi, tata,